Maman Daninda, Edwige, Aro Suzanne, Nyanowe, Tufan Diobe, Papa Oni, Sunday Lama, Asona We, Wanwa, Enowe.